0: večer. Hey, it's Martin Garrix. Kapris.
1: Številка ena na obali.
2: Številka ena na obali.
3: Obala je zakon.